0: Halo, panie Dajak? Widziałam pana. Wiem, że pan tam jest.
1: Nie gadam z dziennikarzami!
0: Nie jestem dziennikarką. Nazywam się Luba Wojcik. Jestem ze szkoły z internatem. Oderbruch. Słyszałam o panu w dokumencie
2: w telewizji. Wierzę panu.